0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Żałhara.
3: Summer Station.
2: Muż mal muża.